Ala to heji jankara gbon chobonu nayo katagbeto ala to heji jankara gbon chobonu nayo uzun teme o ese wele nanu majape visinu mana hudegbede aisa je ka rugbe me choko kolonu no wa hude sin o salu khoton chele mi wanu.